0: sami hiti. Radio City.
1: Mame, en hitić glavi, lepo slušaj.
2: Mala, ko si zmano, daj fauna airplane mode.
3: Daj, no.
2: Mala. Da naredimo za...
3: Orje.
2: Viš kak veš?
3: Mala, mala, mala,
2: mala. Okay.
1: I love you, babe.